kwachimu of minia nazwa radi adia jona badina watsi matia nyane na media mitio nipa matinasi.